Na yei ne Onyankopɔn dɔ, sɛ yɛbɛdi nʼahyɛdeɛ soɔ. Na nʼahyɛdeɛ no nyɛ den, ɛfiri sɛ biribiara a Onyankopɔn woyɛ no di ewiase so nkonim. Na nkonim a adi ewiase soɔ no ne yɛn gyidie. Hwan ne deɛ ɔdi ewiase so nkonim sɛdeɛ ɔgye di sɛ Yesu ne Onyankopɔn Ba? Oyi ne deɛ ɔnam nsuo ne mogya so baeɛ, Yesu Kristo no, na ɛnyɛ nsuo nko mu, na mmom ɛyɛ nsuo ne mogya mu. Na Honhom no na ɛdi adanseɛ, ɛfiri sɛ Honhom no ne nokorɛ no. Na baasa na ɛdi adanseɛ, Honhom, nsuo ne mogya, na baasa yi bom yɛ baako. Yɛgye nnipa adanseɛ a Nyankopɔn adanseɛ so kyɛɛ no. Ne Nyankopɔn adanseɛ ne adanseɛ a wadi ne Ba no ho. Deɛ ɔgye Nyankopɔn Ba no die no wɔ adanseɛ ɔno ara ne mu. Deɛ ɔnye Onyankopɔn nie no ama no adane ɔtorofoɔ, ɛfiri sɛ wanye adanseɛ a Onyankopɔn adi ne Ba ho no anni. Na yei ne adanseɛ no, sɛ Onyankopɔn ama yɛn daa nkwa, na nkwa yi wɔ ne Ba no mu. Deɛ ɔwɔ Ɔba no wɔ nkwa no, deɛ ɔnni Nyankopɔn Ba no, ɔnni nkwa no. Yeinom na matwerɛ mabrɛ mo a mogye Onyankopɔn Ba no din die, na moahunu sɛ mowɔ daa nkwa, na moagye Nyankopɔn Ba no din adi. Na nnam a yɛde kɔ ne nkyɛn ne sɛ, yɛsrɛ biribiara sɛdeɛ wopɛ a ɔtie yɛn. Na sɛ yɛnim sɛ ɔtie yɛn deɛ yɛsrɛ no ho a, yɛnim sɛ yɛwɔ nneɛma a yɛasrɛ no ne nkyɛn no. Sɛ obi hunu ne nua sɛ ɔyɛ bɔne a ɛnkɔ wuo mu a, ɔmɛsrɛ na Onyankopɔn bɛma ne nkwa de ama wɔn a wɔyɛ bɔne a ɛnkɔ wuo mu no. Bɔne bi wɔ hɔ a ɛkɔ owuo mu. Ɛno ho deɛ, menka sɛ ɔmisa. Deɛ ɛntene nyinaa yɛ bɔne. Na bɔne bi wɔ hɔ a ɛnkɔ owuo mu. Yɛnim sɛ obiara a Onyankopɔn awo no no, ɔnyɛ bɔne. Na mmom deɛ Onyankopɔn awo no no, ɔhwɛ ne ho so, na ɔbɔnefoɔ no nka no. Yɛnim sɛ yɛfiri Onyankopɔn, na wiase nyinaa da ɔbɔnefoɔ no tumi mu. Na yɛnim sɛ

Nyankopɔn Ba no aba, na wabɛma yɛn adwene a yɛde hunu ɔnokwafoɔ no. Na yɛwɔ ɔnokwafoɔ no mu, ne Ba Yesu Kristo no mu. Ɔyi ne nokorɛ Onyankopɔn ne daa nkwa no. Mma nkumaa,